0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Odkud?

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Vstopnine ni.
1: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Bole. Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
1: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.